0: estadounidense. Las autoridades han confirmado la detención de este atacante, el traslado de ambas víctimas en ambulancia a un hospital. Según la policía, el agresor padecía aparentemente problemas psicológicos. Esta es la señal en directo desde Atenas a las 10:29, un ataque que coincide con el despliegue de un puesto de la Cruz Roja en el lugar para atender a los turistas ante la ola de calor sofocante que está viviendo la ciudad y el país, con temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados en el país. La colina de la Acrópolis en Atenas, que alberga el Partenón, un templo de casi 2.500 años de antigüedad, además de otros monumentos, y que recibe a millones de turistas cada año. Solo el pasado año, alrededor de 4,6 millones de personas visitaron el lugar. Y en estos momentos, recordemos, también tenemos que rescatar las comparecencias de Andrius Kubilius, el comisario europeo de defensa, ante la amenaza rusa, ante la posibilidad de armar a Ucrania, todo ello en un contexto de gradual proceso de adhesión a la Unión Europea y de armamento para el régimen de Kiev.
1: Dobrego, sprawnego, szybkiego przepływu informacji, to bezpieczeństwo jest po prostu mniejsze. Dzięki tej inwestycji, dzięki uczestnictwu w programie Iris Square, Polska otrzymuje to, czego bardzo, bardzo potrzebuje, czyli wszystkie służby podległe MSWiA, każda komenda powiatowa policji, każda komenda powiatowa straży pożarnej, nasze jednostki straży granicznej, ale także centra zarządzania kryzysowego otrzymają dostęp do łączności, łączności bezpiecznej, łączności, która nie będzie zagrożona tym, że będzie mogłaby zostać wyłączona, a łączności, która będzie pozwalała przesyłać dane, która będzie w sytuacjach ekstremalnych pozwalała zachowywać ciągłość zarządzania państwem i zarządzania danymi kryzysami. Tak jak powiedziałem podczas mojego pierwszego wystąpienia, my w ostatnich latach parokrotnie przekonywaliśmy się, jak ważnym atrybutem, jak ważnym zasobem jest właśnie dostęp do łączności. Jak w sytuacjach, w których potrzebne jest podejmowanie szybkich decyzji, gdy potrzebna jest szybka wymiana informacji pomiędzy służbami, pomiędzy centrami zarządzania państwem, ta łączność jest po prostu niezbędna. Dlatego od początku kadencji tego rządu, rządu pana premiera Donalda Tuska, bardzo konsekwentnie inwestujemy w różnego rodzaju systemy łączności. Dziś mam ten zaszczyt, tą przyjemność z panem komisarzem podpisać umowę dotyczącą łączności satelitarnej, tej takiej najwyższej formy dostarczania bezpiecznej łączności. Ale inwestujemy także gigantyczne pieniądze w sieci radiowe, w sieci trunkingowe, tak aby sytuacja wykluczenia łącznościowego, z którą mieliśmy przez ostatnie lata do czynienia, nigdy więcej się nie powtórzyło. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, ta umowa to także wielka szansa dla polskich firm przemysłu kosmicznego, aby uczestniczyć w tym projekcie i aby budować unikalne kompetencje. To w Polsce działa prawie 400 firm w przemyśle szeroko rozumianym kosmicznym. Każda z nich będzie mogła być partnerem, kooperantem dla tej konstelacji, która będzie teraz realizowała. Ale ja ufam, że przy okazji budowy tej konstelacji uzyskamy to, co najważniejsze, czyli te nowe umiejętności, nowe kompetencje dla polskich firm, dla polskich inżynierów, dla polskiego przemysłu. Tak to było powiedziane.
0: Un acto de Andrius Kubilius en Varsovia. En estos momentos está hablando, bueno, pues su homólogo polaco, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, antes de que tome la palabra el máximo responsable de la defensa en el bloque comunitario, donde están analizando nuevos retos, el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la arquitectura de defensa en el flanco oriental europeo, el escudo antimisiles y ese muro antidrones que se tendría que construir sobre la frontera con Rusia. Recordemos un aspecto, el de la amenaza externa rusa que preocupa al bloque de los 27, a pesar de que se han limado asperezas y se ha destinado un nuevo tramo de 6.000 millones de dólares a Ucrania. Seguimos escuchando a Marcin, recordemos al Marcin Kierwiński, el ministro del Interior polaco, antes de que tome la palabra el comisario europeo de defensa Andrius Kubilius.
1: Dlatego cały czas rozwijamy nasze tutaj krajowe kompetencje w tym zakresie i dlatego wiemy, że ten projekt Irish Square to jest naturalne uzupełnienie tego, co robimy od przeszło 3 lat. Jestem bardzo optymistyczny do tego projektu. Ufam, że te zdolności już w 29 roku pierwsze się pojawią, a całkowicie ta konstelacja będzie zamknięta w 31-32 roku i wtedy Polska będzie całkowicie niezależna komunikacyjnie. Ale ta umowa to także wyraz takiego wspólnego myślenia o wspólnym bezpieczeństwie. Mówił o tym pan komisarz, bo bezpieczeństwo każdego z krajów członkowskich to jest bezpieczeństwo, które budujemy wspólnie na poziomie Unii Europejskiej. Polska dochodzi do tej grupy 6 najważniejszych graczy, jeżeli chodzi o kwestie komunikacji, bezpieczeństwa informacji w Unii Europejskiej. Z tego możemy być dumni. Bardzo dziękuję panu komisarzowi za osobiste zainteresowanie. No a teraz już do roboty, panowie prezesie, zróbmy wszystko, aby Europa, aby Polska były jak najbardziej bezpieczne i niezależne komunikacyjnie od kogokolwiek.
2: Dziękuję bardzo. A teraz o zabranie głosu poproszę pana Andriusa Kubiliusa, komisarza Unii Europejskiej do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej. Panie komisarzu, proszę.
3: Thanks a lot. I have said at the very beginning quite a lot, so I will not repeat maybe everything what I did earlier, but I would like really first of all maybe not repeating what minister have said, how important is Irish Square for all the services related with security. But I want to additionally to stress that we are building most advanced technological system. And that is what Europe is able to do. I would remind everybody that, for example, Galileo, our navigation system, is the best in the world. Our Earth observation system, Copernicus, is the best in the world. Now we are building Irish Square together with all the industries, European industries, and I am quite absolutely sure that it will be also very, very good technologically advanced system. Some experts are saying that it can be even better than Starlink. I do not argue against that opinion. It's for experts to say. But I would remind that really we are moving towards most advanced technologies like quantum encryption, which perhaps can be the unique system at the moment in the world. So that is really what it would be important for us to remember, that really we are good in space. Sometimes we are late to start, but when we are starting, then we are really becoming the best in the world. Second, really, what we signed now, it's a real symbol of one of the most important European values, which I would call solidarity value. Because this is the agreement which where everybody wins. First of all, Poland is really investing into European system, which gives Poland possibility to have services which Poland alone perhaps would not be able to build. Second, Polish investment really is strengthening the whole Irish Square system, which means that Poland is bringing added value to all the European member states, to all the European services, security services, and European citizens. And that is what we need to be grateful for Poland. And we can be proud that we are able in Europe to do such kind of joint developments, which are beneficial, first of all, for member states, for member states who are deciding to invest into common European projects, but also which are making European projects stronger with such kind of investment. So I would like to thank again Minister and all the teams which were preparing all those agreements. And of course, I would like to encourage industries really to prove that experts, you know, opinion that IRIS² can be the best services in the world.
2: Dziękuję bardzo. Teraz proszę Państwa, przejdziemy do zadawania pytań. Od dzisiaj budujemy polską kopułę satelitarną. Myślę, że będzie wiele pytań związanych z tematem konferencji. Do zadawania pytań zachęcam.
4: Gabriela Jelonek, TVP World. I have two questions, one to Minister Kierwiński and one to Commissioner Kubilius. First is to Minister Kierwiński. Would the system operate with participation of commercial partners, and what is the Polish angle? The gateway was mentioned already. And to Commissioner Kubilius, in which areas IRIS² will be competitive to Starlink as alternative European system, which will be effective? Starlink already has around 7,000 satellites. How about IRIS? How many would we have, and when it will be fully operative?
3: Minister.
1: Tak jak powiedziałem, pani redaktor, szanowni państwo, bardzo dbaliśmy, aby w tej umowie uwzględnione zostały interesy i ambicje polskiego przemysłu kosmicznego. Liczymy na to, że polskie firmy bardzo aktywnie będą wykorzystywane jako konsorcjanci przez naszych europejskich partnerów, bo tak jak powiedziałem, chcemy, jeżeli chodzi o tą orbitę LEO-LOW, nasze firmy mają duże kompetencje i mogą być tutaj dobrymi dostawcami technologii, dobrymi dostawcami rozwiązań, ale jeżeli chodzi o ten poziom średni, MEO, liczymy na zbudowanie kompetencji przez polski przemysł kosmiczny. Niezależnie od tego, ja podkreślałem to dwukrotnie, w Polsce zlokalizowany zostanie ten Ground Unit, Gateway, czyli jednostka zarządzająca systemem satelit dla Polski. To będzie jednostka całkowicie zarządzana ze strony polskiej, przez Polskę, i tutaj liczę na główny wpływ polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia. My jesteśmy po rozmowach i z Komisją Europejską, i z naszymi partnerami, europejskimi partnerami, i też takie wyrazy tej naszej woli, aby polski przemysł jak najwięcej na tym skorzystał, zostały zawarte w tych umowach.
3: Well, on this, you know, competitive advantages of IRIS², well, I'm looking to industry, maybe they could be more precise in you know, explaining everything, but at least my quite superficial knowledge about space technologies is saying that, first of all, we are competing with quality, not quantity. So that's one thing. And since we are building around of 300 satellites, but we are building them in two orbits, in low orbit and medium orbit, that brings some kind of additional quality of the services. And second, really, we are, as I said, we are introducing quantum encryption, which is quite a unique technology, and that makes the whole secure satellite communication really secure. That's what we are doing.
4: And when it will be fully operational?
3: Oh, it will be operational first stage 2029. Then we shall expand, we shall bring you know, additional services, but 2029 is what we're looking for. We are finishing our interview process with the industries, and we think that we can really achieve that. Till that, as I said during my introductory statement, we are looking how not to stay without any you know, secure satellite communication. That is why we are building GOVS.com, which is integration of existing national constellations. And then from the next year, we shall bring also additional commercial services into that. But in parallel, we are moving ahead with IRIS², the whole new system.
2: Dziękuję bardzo. Poprosimy o kolejne pytanie.
5: Dzień dobry, Justyna Łęgowik, TVP Info. Ja mam pytanie do ministra Kierwińskiego. Powiedział pan, że dołączamy do 6 największych graczy, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny w Unii Europejskiej. O jakich graczach tutaj mówimy, a więc o jakie kraje chodzi? No i wykładamy 600 milionów euro z KPO. ile pieniędzy wykładają...
0: Adolf Kubilius asegurando, entre otras cuestiones, pues que progresa adecuadamente el Departamento de Defensa Comunitario, que están construyendo el sistema tecnológico más avanzado, un sistema de observación en la Tierra, el Copérnico, dice, el más avanzado, asegurando que se mueven hacia tecnologías de cifrado cuántico y que, dice, es tarde para empezar, pero cuanto antes empecemos, nos convertiremos en los mejores del mundo. Un Andrius Kubilius junto al ministro del Interior polaco, donde asegura que Polonia aporta valor añadido al resto de Europa en sistemas de seguridad y por ello deben agradecérselo, también recordando que otro de los sistemas, Iris Square, puede ser el mejor del mundo y por ello anima a las empresas. Andrius Kubilius desvelando la estrategia de defensa aeroespacial de la Unión Europea.
1: Krajów wschodniej, flanki Unii Europejskiej. Te kraje, które są liderami, jeżeli chodzi o przemysł kosmiczny, no, znaje pani doskonale. To przede wszystkim kraje Europy Zachodniej, Francja, Hiszpania, Niemcy, Luksemburg. To są te kraje, które tego typu rozwiązania już mają. Natomiast to, o czym mówił pan komisarz, jest szalenie istotne. To będzie konstelacja europejska, która pozwala też na szybką wymianę informacji pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi. Żaden kraj pojedynczo nie jest w stanie zbudować takiej konstelacji z taką efektywnością, także efektywnością ekonomiczną. Dlatego przyłączamy się do dużego projektu, żeby być częścią tego dużego projektu, jednym z zarządzających tym dużym projektem.
2: Dziękuję bardzo. Poprosimy o kolejne pytanie.
6: Dzień dobry, Jan Kielak, Radio Z. Pierwsze pytanie do pana ministra Kierwińskiego odnośnie właśnie pańskich doświadczeń też jako pełnomocnika do spraw odbudowy po powodzi. Jak to wyglądało w trakcie powodzi, jeśli chodzi o łączność i jak taki system mógłby pomóc nam w sytuacji kryzysowej, w jakichś takich konkretnych przypadkach, w konkretnych sytuacjach? And the second question is to Mr. Commissioner Kubilius. Since we are talking about security, I'd like to ask you, yesterday the chief of Polish Ministry of Defense, Mr. Władysław Kosiniak-Kamysz, warned us of possible Russian provocation, including use of Ukrainian drones. And does European Council also see this threat, and are we ready to react? Thank you.
1: Panie redaktorze, ja może troszkę inaczej odpowiem na pana pytanie. Proszę przeczytać, zresztą pan redaktor zna ten raport doskonale, raport Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli chodzi, sprzed 2 lat tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jakie są polskie zasoby telekomunikacyjne i zdolność do budowania łączności, bezpiecznej łączności i dla najważniejszych osób w państwie, i dla służb zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Ten raport nie pozostawiał wiele optymizmu. Dlatego od przeszło 3 lat budujemy ileś systemów, które zabezpieczyć mają naszą łączność w sytuacjach kryzysowych. Mówiłem o tym, bo oczywiście ta łączność kosmiczna z wykorzystaniem konstelacji Iris Square to będzie to najbardziej zaawansowane technologiczne rozwiązanie, to najbardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o ciągłość dostarczanych informacji. Ale to przecież także rozbudowa sieci Tetry, govsat.com, to są wszystko te inwestycje, które realizujemy, żeby w sytuacjach kryzysowych mieć przynajmniej kilka alternatywnych możliwości łączenia, przekazywania informacji pomiędzy naszymi służbami. Nie byłem podczas samej powodzi, jak pan wie, nie uczestniczyłem w tych działaniach, natomiast byłem tam chwilę później, gdy wróciłem z Parlamentu Europejskiego, żeby zostać ministrem do spraw odbudowy i rozmawiałem głównie ze strażakami, którzy wtedy byli z całą pewnością tą służbą, która była wiodąca, jeżeli chodzi o pomoc mieszkańcom. I oni mówili, że w wielu aspektach, jeżeli chodzi o szybką wymianę informacji, zwłaszcza w terenach trudno dostępnych, czy to w terenach, gdzie łączność została zerwana, czy gdzie tej łączności nie ma po prostu, bo ta łączność jest czymś podstawowym, dlatego że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzebna sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty, prosty sposób przerwać. Stąd też idea dołączenia do Iris Square. Ale tak jak mówię, będę to podkreślał. Myślę, że w ciągu najbliższych dni też będziemy Państwa informować i pokazywać, jak bardzo wiele zasobów, jak bardzo wiele ciężkiej pracy włożyliśmy w to, aby rozbudowywać nasze sieci trackingowe, system Tetra znany Państwu, tak żeby mieć zawsze przynajmniej te 2-3 sposoby łączenia się pomiędzy naszymi służbami, pomiędzy służbami, które zarządzają kryzysami. Ale proszę pamiętać, mówił o tym Pan Komisarz, że w przypadkach no takich ekstremalnych, miejmy nadzieję, że one nigdy nie dotrą tutaj do Polski, nie dotrą do Europy. Ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system dla na ten poziom służby i różnego rodzaju poziomu władza. To będzie też system, który dzięki temu europejskiemu Starlinkowi będzie mógł być uruchomiony w sytuacjach kryzysowych dla każdego obywatela.
2: Dziękujemy bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, a jeszcze.
3: Yeah. Okay. Very briefly, definitely what all of us we see that after successful Ukrainian deep strikes into refineries next to Moscow, next to St. Petersburg, or next to Omsk, Russian authorities, Kremlin authorities, and Putin is becoming desperate. And that is why, intelligence services of European Union member states and your leadership, Prime Minister Donald Tusk, ministers, are speaking very clearly that really possibility of Russian provocation and big scale provocation is existing. So we don't know exactly what are the plans, but that's what we need to have in mind. And that also brings very clearly understanding what we need to do.
0: Andrius Kubilius, el comisario europeo de defensa, que asegura que están construyendo en órbita baja y en órbita media, y eso introduce una mayor calidad, asegurando que este sistema, el Iris Square, estará operativo en la primera etapa de 2029 y posteriormente se expandirá. En una comparecencia, la del comisario de defensa de la Unión Europea en Polonia, junto al ministro de Interior, al cual ha agradecido la apuesta decidida por garantizar y por ser un socio clave en la seguridad estratégica en el viejo continente. Recordemos, entre los retos pendientes que tiene el bloque de los 27, ese famoso escudo antimisiles, un proyecto para los próximos años, y también el compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, un compromiso que se adquirió en la cumbre de La Haya en 2025 y que se refrendó hace dos semanas en Ankara. Un Andrius Kubilius que dice, ha vuelto a hablar de Vladimir Putin, asegurando que no sabe cuáles son los planes del presidente ruso, pero hay posibilidades de una expansión a gran escala y hay que estar preparados para establecer elementos de disuasión. Dice Andrius Kubilius que pueden aprender de la experiencia ucraniana, porque dice Polonia y el flanco oriental se están volviendo más fuertes. Y así concluye esta comparecencia de Andrius Kubilius junto al ministro del Interior, Marcin Kierwiński, en este acto, recordemos, a donde han comparecido para analizar los retos del bloque de los 27, especial en este caso el flanco oriental y la arquitectura de seguridad y de defensa para la Unión Europea. Con esta comparecencia hacemos una pequeña pausa. Enseguida volvemos.